0: Men Eva naste.
1: Terena trubahi.
2: Terena trubahi.
0: Terena trubahi.
1: Terena trubahi. Terena.
0: Glimsach.
1: Terena.
0: Springli.
1: Terena.
0: Serena. Din emsum.
1: Terena trubahi.
0: Ik win, ik won. Suvaf en ga.
1: Terena.
0: Terena. Terena. Terena. Trubai,
1: trubai.
0: Nirvana, bella notte, tamate limoi.
1: Trubai,
0: klinglich, terena, springsach, terena, je trubai,
1: terena,
0: je trubai.